0: Mwana nini tanga tanga, baba yango be, bafiri muchoji.
1: Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, baba yango be, bafiri muchoji.